0: Ako ryba.
1: S.
0: Ako slnko.
1: D.
2: Ako tuleň.
1: U.
2: Ako uzol.
1: V.
0: Ako vierka.
1: X.
2: Ako xylofón.

Trawa je wysoka, strun ma wżdy wella. Pista mi zabrękaj i każda znieła. Pesnička vyleť.